pitira ke urandazimwe ndazimwe mbali ntano ntano ndazimwe mbali ntatu omo twakukambika kokostwa estwa kutarura epopero ma no mwenye do bantu kakanda napo mahudi noka hagekesa mahudi mono nzira detu edi chinjo kuvareka pwanyamoge vareka poge vareka pwange amena kuyungangisi.